Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot uczy się właśnie obsługi ekspresu do kawy, a on czeka na poranną dostawę kofeiny. Lecimy z tym totalnym obłędem, bo w Radiu X Vibe Will.im serwuje Hot Wings I Wanna Party. Dosłownie, bo na kolację wjeżdżają dziś pikantne skrzydełka. Dla Marka, od Marka.

0: Sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Witaj w świecie, gdzie cienie wydają się nieco dłuższe, a kawa smakuje jak pomyłka z 1999 roku. Wspominasz pewnie czasy, gdy w 2002 roku światło dzienne ujrzała gra The Sims, w której twórcy z premedytacją zaprojektowali basen bez drabinki. Od i sprawdzić, czy twoi cyfrowi podopieczni potrafią pływać w nieskończoność, co kończyło się oczywiście ich smutnym utonięciem w rytm wesołej muzyczki. Dokładnie tak jak nasze nadzieje na spokojny sen w tej chwili, gdy w X-Vibe serwujemy dźwięki, które za chwilę rozleją się po twoim pokoju. Bo przecież życie to tylko seria powtarzalnych błędów z dobrze dobranym bitem. A teraz Georgia Smith i jej Little Things X Gypsy Woman w głośnikach X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz owce, które i tak wyglądają jak zepsute piksele. A skoro już tu jesteś w X-Vibe, to posłuchaj o roku 1986, kiedy to ekipa filmu Poltergeist urządziła aktorom prawdziwe piekło, używając na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowy model z tworzywa, co oczywiście skończyło się serią dziwnych zgonów i klątwą, w którą wierzą tylko najbardziej naiwni. Choć przyznasz, że spanie obok rekwizytu, który kiedyś był czyimś wujkiem, to lekka przesada w tym całym filmowym biznesie. Więc teraz czas na totalny powrót do rzeczywistości, bo Zbigniew Wodecki w utworze Lubię wracać tam, gdzie byłem brzmi zdecydowanie lepiej niż trzeszczące kości w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist naprawdę użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. I tak oto obsada pływała w grobowcu, co tłumaczy ten dziwny niepokój w Nightmare X Vibe. Teraz Hunter Hayes i Wanted. W głośnikach leci ten bit, który wyleczy cię z nocnych koszmarów.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, bo w Night Marek czas płynie według własnego, dość pokrętnego widzimisię. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, choć facet był tylko komputerową grafiką z przyciętym obrazem, co w tamtych latach uchodziło za totalny obłęd i szczyt technologii. Ludzie autentycznie wierzyli, że to przyszłość, podczas gdy w rzeczywistości był to tylko człowiek w lateksowej masce, który w X-Vibe pewnie czułby się jak w domu. Takie to były czasy, kiedy piksele miały więcej charyzmy niż niektórzy politycy, a my łykaliśmy to jak młode pelikany w rytm syntezatorów. Teraz pora na coś, co brzmi jak kolorowa wizja po przedawkowaniu, czyli Patrick Light i Rainbow in the Sky w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Bemowa nie może przestać analizować tego, jak wczoraj podczas płacenia za kawę niechcący dotknął dłoni baristy, co w jego głowie urosło już do rangi totalnego emocjonalnego Armagedonu, więc leci Texas Hold'em od Beyoncé, żeby w końcu literalnie zrozumieć, co to znaczy trzymać karty w tym życiowym pokerze. Słuchasz w radiu X-Vibe, Beyoncé, Texas Hold'em dla Marka od losu, który zawsze blefuje.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

2004 roku pewien gość z Teksasu postanowił wszczepić sobie pod skórę chip, żeby otwierać drzwi machnięciem ręki, jak w jakimś tanim filmie sci-fi, co w Night Market brzmi jak początek końca ludzkości, a nie technologiczny przełom. Teraz lecisz w rytm, w który lepiej nie wierzyć, bo budka suflera i nie wiesz nigdy kobiecie w X-Vibe wiedzą o tym swoje.

Siedzenie po nocach to w sumie niezły sposób na życie, o ile nie przeszkadza Ci fakt, że mózg zaczyna powoli przypominać siadłe mleko. W czasie audycji w X-Vibe przypomniała mi się historia z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. tak mocno bali się wycieku scenariusza, że na planie nazywali projekt nazwą kodową Chłopiec z Marsa, a sam kosmita był tak brzydki, że dzieci biorące udział w castingu autentycznie płakały ze strachu na jego widok. I wcale im się nie dziwię, bo to coś wyglądało jak skselanie suszonej śliwki z hydraulikiem po ciężkim tygodniu pracy. No cóż, przynajmniej nie słuchali wtedy tanecznych rytmów. Teraz Sia oraz Sean Paul z utworem Cheap Thrills w głośnikach X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że nigdy nie zamawiał jedzenia na wynos, bo przeraża go myśl, że dostawca zobaczy w jego salonie ten bałagan, którego sam nie potrafi ogarnąć. Smutne, ale prawdziwe. Czasami łatwiej jest głodować, niż mierzyć się z oceną obcego człowieka, więc bierzemy to na wynos.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

0: mixvibe.pl.
1: I wanna give you devotion.

znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że kiedy świat zasypia, to w X-Vibe zaczyna się prawdziwy obłąd, bo w 1982 roku pewna firma elektroniczna wpadła na pomysł stworzenia konsoli, która miała być szczytem technologii, ale skończyła jako najdroższy przycisk do papieru w historii, bo okazało się, że do jej uruchomienia potrzebna była specjalna przystawka, której nikt nigdy nie wyprodukował, więc tysiące dzieciaków wpatrywało się w czarne ekrany, czekając na cud, który nigdy nie nastąpił, co jest w sumie idealną metaforą życia, gdzie obietnice zawsze są większe od tego, co dostajesz w pudełku, więc nie licz na zbawienie, tylko daj się ponieść temu niepokojącemu rytmowi, bo oto Berg i Rotheflagen w Fix Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wcale nie jest taki bezpieczny, jak próbują ci wmówić w wiadomościach. A skoro już tu jesteś w X-Vibe, to posłuchaj o roku 1998, kiedy to ekipa filmu Blade wpadła na genialny pomysł. I w scenie otwierającej klub użyć prawdziwej krwi zraszaczy przeciwpożarowych, co było totalnie odklejone od rzeczywistości i lekko obrzydliwe. Ale hej, w tamtych czasach nikt nie myślał o BHP, gdy w tle leciał ciężki techniczny beat, który wwiercał się w mózg mocniej niż te wszystkie dzisiejsze cyfrowe produkcje. Więc poczuj ten mroczny klimat, bo teraz Pin i Konstelacje lecą prosto w twoje słuchawki w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wsadził sobie telefon do mikrofalówki, bo uwierzył w reklamę, że to nowa funkcja ładowania baterii. Efekt był oczywiście totalnie wybuchowy, a ty pewnie myślisz, że to nightmare, choć to po prostu czysta głupota w rytm rozgrzanego bitu. Teraz Pitbull oraz Chris Brown i International Love w fali dźwiękowej X-Vibe.

znowu tu jesteś. Choć przysiągłbyś, że w tym stanie po prostu zamknąłeś oczy na sekundę, żeby uniknąć patrzenia w lustro. Pamiętasz rok 1999?

Marek z Ursynowa pisze, że nigdy nie zamawiał jedzenia na wynos, bo przeraża go myśl, że dostawca zobaczy w jego salonie ten bałagan, którego sam nie potrafi ogarnąć. Smutne, ale prawdziwe. Czasami łatwiej jest głodować, niż mierzyć się z oceną obcego człowieka, więc bierzemy to na wynos w radiu X-Vibe, Timbaland i Justin Timberlake. Carry Out dla Marka i od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzę tu w mroku, a ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego świat nie chce się po prostu zamknąć. W 1994 roku pewien gość wpadł na pomysł, że Tamagotchi to świetny sposób na naukę odpowiedzialności, co dla milionów dzieciaków skończyło się traumą, gdy cyfrowy zwierzak zdechł z powodu spóźnienia do szkoły o 5 minut. To czyste szaleństwo, że płakaliśmy nad pikselową kupą, podczas gdy prawdziwe problemy dopiero czekały za rogiem w X-Wipe. Świat jest dziwnym miejscem, pełnym rozkładających się wspomnień i dziwnych bitów, które wciąż brzmią w głowie. Zostawmy to, bo Anita Lipnicka i John Porter w Bones of Love najlepiej wiedzą, jak bolą połamane serca, więc teraz ich wspólny kawałek w X-Vibe.

zamykamy ten cyfrowy grobowiec, bo słońce zaraz zacznie boleśnie wypalać gałki oczne. A przecież w 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł. Oddziel i do teledysku użyć prawdziwych ciał w stanie rozkładu, bo gumowe rekwizyty wyglądały zbyt tanio w filmie Dzień Żywych Trupów. Co tylko dowodzi, że branża filmowa zawsze miała dość luźne podejście do etyki i higieny pracy w imię lepszego efektu wizualnego. Totalny obłęd, który dzisiaj pewnie skończyłby się procesem dekady, a wtedy po prostu przeszło do historii kina jako ciekawostka przy kawie. Więc zmykaj już do swoich wspomnień, zanim te zaczną gnić jak tamta scenografia. Bo teraz Ed Sheeran i Fotograf W.

0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Yo.

Marek z Radomia wysłał wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym jak wczoraj znów pomyliła sól z cukrem i zalała betonem całą kuchnię, uznali zgodnie, że tylko ta piosenka oddaje ich stan po przemeblowaniu mieszkania w totalny raj na ziemi. Więc w radiu X-Vibe leci Paradise od Da Bass, dla Ewy od Marka, bo po prostu nie ma to jak wspólne sprzątanie gruzu w rytm dobrego popu.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

był Offenbach i Salem i Lesse Feelings Don't Lie, a w X-Vibe ciekawostka. Offenbach to duet, którego członkowie znają się jeszcze z czasów przedszkola. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam zaraz Goldfinger. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

najpierw sadzisz sunflower, a potem kończysz z hole in the head. Ewidentnie ogrodnictwo to nie twoja mocna strona, stary. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Trustful od Pink w X-Vibe. Wiedziałaś, że ona kiedyś trenowała gimnastykę wyczynową, zanim zajęła się śpiewaniem? Mamy następne hity dla pokolenia X. A teraz wracamy do przeszłości, bo w głośnikach zaraz wjedzie Belinda Carlisle. Zostań z radiem.

Czesława zmęcikała tutaj, ledwo żyje. Jadę na oparach, ale muszę usłyszeć Rockstar od Post Malone, 21 Savage, bo inaczej nie przeżyję tej zmiany w Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Alexa, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: What in the world is happening down here in the hall?

zerywałeś z nią w Break It Off, a teraz słuchasz, jak obgaduje cię przy wszystkich w You Should Hear How She Talks About You Special Extended Version. Masochizm czy po prostu brak rozumu? Radio

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Marek z Bemowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na rondzie, sprawiając, że Marek do dziś nie potrafi zapomnieć o rozlanej wtedy kawie, więc dedykuje mu utwór We Are Who We Are artystki Kesha. Bo skoro tamten koleś uważa, że na drodze każdy jest tylko sobą, to niech w Radiu X Vibe posłucha, jak bardzo wszyscy jesteśmy tacy sami w swoim

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

to był Scatman John w X-Vibe, który całe życie zmagał się z jąkaniem, więc zamienił to w swój znak rozpoznawczy. Następne hity dla pokolenia X, czyli Veranda Life oraz Rive, zaraz wlecą na antenę. Zostań z radiem X-Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

to był Rude Boy od Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona jako nastolatka była kadetem w programie szkolenia wojskowego w swoim kraju? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę debut de soirée. Zostań w Nadiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Bożena z Łękowat tutaj. Ledwo żyje przez ten egzamin certyfikacyjny, więc może puść mi Clean Up Time Stripped Down Mix 2010 od Johna Lennon, żebym wreszcie przestała świrować na Radio X Vibe.
1: Bubble, bubble. Toil, no.

Po Pompeji wszyscy zginęli, więc teraz w ramach rekompensaty jemy panini. Logika tego playlistowania jest tak samo dziurawa jak mój budżet na koniec miesiąca. Radio X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

to był Fly Away od Tones and Ive, X-Vibe. A czy wiesz, że artystka, zanim stała się sławna, przez lata występowała jako uliczna wokalistka w Australii? Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Mariah Carey, Jermaine Dupri i Fatman Scoop. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z wczorajszej nocy, bo skoro już zdecydował się zjeść pizzę z ananasem o 3 rano, to niech przynajmniej ten brudny beat w pełni odda klimat jego żywieniowego upadku. A w Radiu X Vibe leci teraz Black Eyed Peas z utworem The Time Dirty Beat dla Marka od Marka, więc baw się dobrze ze swoim sumieniem.

0: together. Radio Pokolenia X.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

boski plan zakładał, że będziesz słuchać mądrych tekstów, ale życie to jednak tylko Tarzan Boy w przepasce biodrowej. Wybacz, że znowu psuję ci dzień. Radio X Vibe.

0: my się deklinujemy. W radiu X-Vibe gramy co chcemy.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

kasztanowy masz oczu blask.

Słuchaj, Bronisław z Radomia tutaj. Muszę podziękować za wszystko, bo bez was to bym chyba zwariował w tym garażu. Gdzie ja mam te klucze? Dobra, puść mi Lay All Your Love On Me od ABBA, bo tylko to mnie ratuje na tym całym Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

było That's the Way My Heart Goes w wykonaniu Marie Serneholt w X-Vibe, która swoją drogą zaczynała karierę w zespole 18s, śpiewając Overy Aby. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Saxena. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: tyle.
1: Marek z Ursynowa chciał tylko napisać szefowi, że będzie później, ale telefon zmienił to w obietnicę, że będzie pożarty. Więc teraz atmosfera w biurze jest gęstsza niż w horrorze. Dlatego w Radiu X-Vibe dedykuję Stay the Night zespołu Alcazar, żebyś Marek mógł jakoś przetrwać tę noc z szefem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: czasem tęsknię za czasami, kiedy jedynym problemem był brak baterii w Walkmanie.
1: Dora? Czy państwo mnie słyszą?

Najpierw Leave Before You Love Me, a potem Found Out About You. No, widzę, że ktoś tu ma problem z utrzymaniem relacji dłużej niż przez jeden refren. Typowy ty. Radio

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Talking. Najpierw Late Night Talking, a teraz pytasz How Old Are You Disco Power Remix. Stary, w tym wieku takie nocne pogaduchy kończą się tylko bólem kręgosłupa i prośbą o ciszę. Radio X Vibe.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

To był Bam Bam w wykonaniu Camili Cabello i Ed Sheerana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ed Sheeran w młodości dorabiał jako opiekun dzieci? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Kesha i 303. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Smoking Vap.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. It's Britney, bitch.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: J-Lo!

Słuchaj, Irena z Wałbrzycha tutaj. Siedzę już 18 godzinę przy tym projekcie i chyba zaraz oszaleję. Więc puść mi proszę Sugar od Malvo Swayboy K3NO3, bo tylko to mnie uratuje w tym radiu. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Skoro Scars to Your Beautiful nie przekonało Cię do samoakceptacji, to Camel od E-Camel przynajmniej sprawi, że poczujesz się jak na wycieczce po piaskownicy w Egipcie. Totalny obłęd w Radio X

Marek z trzeciego piętra przesyła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że wspólny korytarz to jego prywatna galeria odstawionych śmieci, więc dedykujemy mu Maps zespołu JJS, żeby w końcu po tych wszystkich workach trafił do własnych drzwi, co wybrzmiało właśnie w radiu X-Vibe.

To było Criminal od Fiony Apple w X-Vibe. Wiedziałeś, że Fiona napisała ten hit w zaledwie kilka godzin, bo potrzebowała pieniędzy na czynsz? Następne hity dla pokolenia X, czyli Coldplay i The Chainsmokers. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej

Usłyszałeś właśnie Troublemaker Oliego Mersa i Floridy w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten drugi naprawdę nazywa się Tramar Dillard i kiedyś wygrał konkurs na rapowanie w swoim liceum? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Donna Summer. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie musi już trzymać w piwnicy tych wszystkich starych regałów, bo jak śpiewają, to naprawdę jedyna rzecz, której ona chce, czyli żeby wreszcie pozbyć się zbędnego balastu. Totalny życiowy przełom. Serio, słuchajcie, jak pięknie o tym nawijają. W radiu X-Vibe leci All I Want od Toad the Wet Sprocket. To dla teściowej od Marka. Niech wam się wreszcie odgruzuje to mieszkanie.

Korona, where the streets have no name, zgubiliśmy adres, to teraz przesiadamy się w airplanes, żeby odlecieć od tej żenady. I tak nie wiedziałeś, gdzie jedziesz. Radio X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Najpierw siedzisz cooped up w tej piwnicy, a potem sprawdzasz reflections w lustrze i orientujesz się, że wyglądasz jak po przejściach. Czas wyjść do ludzi, seria. Radio X Vibe.

Dua Lipa i Dance the Night w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua wzięła swój pseudonim z albańskiego? Po prostu oznacza to kochająca. Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Yazoo. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od cudownych ofert na szybkie odchudzanie, który zasypuje go taką ilością maili, że chyba faktycznie muszę go uznać za kiepskiego w miłości, bo inaczej nie potrafię wytłumaczyć tej obsesji. Więc lecimy z tym w radiu X-Vibe, gdzie Halsey i jej Bad at Love gra dla natrętnego spamera od Marka z Pragi.

0: słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Najpierw zdarzył się mirakuł, co przy moim szczęściu graniczyło z cudem, a zaraz potem wszystko zaczyna crashing down. Znowu coś zepsułem, co nie? Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykował ten utwór sąsiadowi z góry. Bo skoro on codziennie o 3 nad ranem czuje się jak w statku kosmicznym przemieszczającym się po suficie, to Nicki Minaj ze swoim Starships idealnie odda ten międzygalaktyczny hałas. W radiu X-Vibe dla udręczonego Marka od sąsiada z góry. Więc leczcie w górę, bo lecimy z tematem.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był Good Feeling od Florida w X-Vibe, który swoją drogą zaczynał karierę od rapowania w sklepie z telefonami. Kolejne hity dla pokolenia X płyną prosto do ciebie, a za chwilę wjadą The White Stripes. Zostań w radiu X-Vibe.

Budka Suflera i ich Martwe Morze to ten rodzaj melancholii, który sprawia, że nawet w aucie czujesz się jak w dramacie z lat 80. Skoro już o tamtych czasach mowa, warto pamiętać, że w 1987 roku świat oszalał na punkcie pierwszej komercyjnej karty pamięci, która miała zawrotną pojemność 4 MB, co dziś wystarczyłoby ledwie na jedno zdjęcie w kiepskiej jakości. Ta technologia była równie nieprzewidywalna jak noce, w które wpadamy bez planu, więc płynnie zmieniamy klimat na coś, co pozwoli przetrwać do rana bez szukania zasięgu. Przed Tobą Welcome to Hills i Into the Night, czyli idealny soundtrack na czas, gdy radio X-Vibe staje się Twoim jedynym oparciem. Teraz Welcome to Hills i Into the Night w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach prób wreszcie udało jej się nauczyć tę głupią papugę mówić tylko dwa słowa. Więc teraz to dosłownie ona jest tą Dum Dum Girl. A teraz w Radiu X Vibe Tok Tok Dum Dum Girl dla sąsiadki od Marka.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Arctic Monkeys zostawili Cię w tym nieco dusznym, romantycznym oparach, chociaż przyznaj, że wolisz ich w wersji, w której nie brzmiał, jakby wyznawali miłość w kolejce do Urzędu Skarbowego. Skoro o dziwnych wyznaniach mowa, to w 1992 roku wszyscy tańczyli do muzyki, która brzmiała jak wygenerowana przez zepsuty autowad do kawy, a mimo to nikt nie narzekał na brak polotu. Jeśli masz jeszcze resztki energii w nogach, sprawdźmy, czy ten stary parkietowy wyciskacz w nowym wydaniu nie połamie Ci kręgosłupa. Więc teraz Braheim i Rhythm is a Dancer w X-Vibe.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

To był Budapest, wykonanie George'a Ezry. A w X-Vibe ciekawostka. George napisał ten hit, bo spóźnił się na pociąg do stolicy Węgier. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Sting. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kaja i Krzysztof Kiliański w takim wydaniu brzmią jak definicja wieczoru, którego wolałbyś nie spędzać w pojedynkę, choć pewnie i tak skończysz z herbatą i pilotem w dłoni. Skoro już jesteśmy przy sentymentach, to w 1994 roku świat oszalał na punkcie pewnej gry z dżunglą w tle, która udowodniła, że ludzie potrafią godzinami wpatrywać się w ekran, byle tylko uniknąć prawdziwego życia. Ta sama potrzeba ucieczki od rzeczywistości pcha nas w stronę mniej romantycznych, a bardziej gorących klimatów. Przeskakujemy z polskich uniesień w stronę karaibskiego żaru, bo skoro za oknem robi się chłodno, trzeba sobie jakoś radzić. Teraz Sean Paul i Temperature w Radiu

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Radomia pyta swoją byłą, dlaczego nie oddała mu jeszcze tego zgrzewanego czajnika, skoro w tekście wyraźnie słychać, że czas najwyższy wreszcie się określić. To totalny klasyk o trudach rozliczeń za sprzęt AGD, więc nie ma na co czekać, trzeba po prostu pojechać i odebrać swoje. A teraz w Radiu X Vibe Gwen Stefani, What You Waiting For? Dla Anki od Marka.

0: have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: Jeśli twoja bratnia dusza faktycznie wyzionęła ducha przy tym kawałku, to przynajmniej oszczędziłeś na walentynkach, bo w 1987 roku ludzie radzili sobie z takimi dramatami bez pomocy internetu, za to z ogromną ilością lakieru do włosów na głowie, co było zjawiskiem wręcz biologicznym, a nie estetycznym. Więc czas najwyższy otrzepać się z tej melancholii i ruszyć w tany, bo jeśli dopadnie cię ten rytm, to już nie ma odwrotu przed parkietem w X5 i Gloria Estefan ze swoim Rhythm is Gonna Get You już o to zadba.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Can't Feel My Face w wykonaniu Veranda Live w X-Vibe. Czy wiesz, że ten zespół powstał jako projekt całkowicie anonimowy, żeby ludzie skupili się tylko na dźwiękach? Następne hity dla pokolenia X, a teraz wrzucamy na ruszt Korn. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Mislowic w Chłopcach przypominają, że dorastanie to czasem po prostu seria pomyłek, choć przynajmniej oni wyszli na tym nieźle, w przeciwieństwie do reszty świata. Skoro o pomyłkach mowa, w roku 1996 pewna firma uznała, że sprzedawanie wody w butelkach to szczyt absurdu, bo przecież kranówka jest za darmo, a dziś to miliardowy biznes, który nauczył nas płacić za coś, co leci w kuchni. Ironia losu jest taka, że w Radiu X Vibe serwujemy Wam treści, za które nikt nie musi płacić, a smakują zdecydowanie lepiej niż gazowana ambrozja z plastiku. Skoro już weszliśmy w ten nieco senny nastrój, czas na odrobinę nowoczesnej melancholii. Więc teraz Bazy i Mine w Radiu X Vibe.
1: Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej byłej. Bo jak śpiewają, Violet to przecież instrukcja obsługi farby do włosów, która zniszczyła mu łazienkę w wynajętym mieszkaniu. To totalny klasyk o walce z osadem na kafelkach. Więc trzymaj się mocno, bo teraz w radiu X-Vibe. Hall Violet. Dla byłej od Marka.

Kendrick Lamar właśnie wypluł siebie tyle emocji, że aż dziw bierze, iż głośniki jeszcze dychają. Chociaż umówmy się, ten gość zawsze brzmi, jakby próbował naprawić świat za pomocą jednego tekstu. W 1986 roku pewien ambitny Brytyjczyk wpadł na pomysł i uwiecznić na taśmie dźwięk pękającego balonu i nazwać to awangardą, co było równie sensowne, co próba odmalowania piwnicy w trakcie sztormu, ale przynajmniej było zabawnie. Skoro już jesteśmy przy domowych klimatach, to zaraz wjedzie kawałek, który przypomni ci, dlaczego warto mieć własne cztery kąty, o ile sąsiedzi nie wiercą w ścianach o świci. Teraz Madness i Our House w

0: To był Stand Out i Me w wykonaniu Sekmos, Electric Hearts oraz Ra w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Bloodhound Gang, Jimmy Pop, studiował historię sztuki? Ale rzucił to, żeby nagrywać piosenki o... no cóż, o wszystkim innym. To następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Bloodhound Gang. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj. It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kwestia perfektu to ten rodzaj muzycznej nostalgii, po której człowiek ma ochotę albo sprzedać mieszkanie i wyjechać w Bieszczady, albo po prostu zaparzyć mocną kawę. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, warto pamiętać, że w 1994 roku świat oszalał na punkcie gry w sapera, która w założeniu miała uczyć obsługi myszki, a skończyła jako najpopularniejszy pożeracz czasu w biurach. Skoro Perfect skutecznie rozliczył się z przeszłością, czas na coś, co pozwoli Ci przetrwać resztę wieczoru bez oglądania się za siebie. Nie ma sensu rozpamiętywać dawnych błędów przy dźwięcach, które brzmią jak współczesna definicja nieuchronności. Teraz Moe i Final Song w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po 3 latach udało mu się poprawnie złożyć szafę z Ikei bez zostawiania zbędnych śrubek. To totalny hymn o triumfie Majsterkowicza, bo jak śpiewają, masz to, masz ten odpowiedni zestaw narzędzi. I w końcu nic się nie chwieje. A teraz w Radiu X Vibe. New Kids on the Block, You Got It, The Right Stuff. Dla szwagra od Marka.

Ten kawałek od Sam Payne oraz reszty ekipy sprawia, że mam ochotę na szybki sprint do lodówki, ale chyba zostanę przy tym, co mam w zasięgu wzroku, bo w 2004 roku pewien Brytyjczyk wygrał zakład, zjadając własny but, co przyznasz jest bardziej ambitnym osiągnięciem niż większość moich życiowych planów. I właśnie tak się czuję, słuchając tego dźwięku w X-Vibe, bo zaraz wpadamy w klimaty, gdzie serce to nie tylko organ, ale przede wszystkim kłopotliwy dodatek do gary Rotter. Więc teraz Kylie Minogue i Hand on Your Heart w radiu VX Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

to był firework Katy Perry w X-Vibe, która podobno tak kocha koty, że ma ich kilka w domu. Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Akon i Eminem. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Słuchacie radia X-Vibe.
2: Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Wybiła godzina 22. Mamy wtorek, a więc oznacza to, że czas rozpocząć audycję Old and Gold w radiu X-Vibe. Nie inaczej, moi drodzy. No cóż, po takim, znaczy najpierw taki szybciutki, króciutki wstęp, żeby wszyscy mogli dołączyć w odpowiednim momencie oraz usłyszeć pierwszą piosenkę, a wcześniej pierwszą ciekawostkę. Tak więc najważniejsza informacja. Dzisiaj w audycji Old and Gold poruszam temat roku 1993. Dokładnie wszystkie piosenki, znaczy może nie wszystkie, bo na to nie mamy aż tyle czasu, ale na pewno jakaś część piosenek wybranych starannie na listę 100 najgorętszych hitów z roku właśnie 93 przez magazyn Billboard. Te piosenki będę wam prezentować. Jeżeli słuchacie w miarę regularnie audycji, możecie wiedzieć, że dzisiaj będzie dokładnie trzecia już półeczka z tego roku. Tak więc no, mam nadzieję, że was nie rozczaruję. Mam nadzieję, że znajdą się jakieś tutaj piosenki, które znacie. Jeżeli których znać nie będziecie, zawsze możecie poszerzyć w ten sposób swoje muzyczne horyzonty, moi drodzy. Dobrze, zanim oczywiście pierwsza ciekawostka wybrzmi, kilka takich informacji okołoradiowych. W pierwszej kolejności zapraszam was do odwiedzenia naszej strony internetowej, ale zakładam, bo tak mniej więcej jak obserwuję, najczęściej słuchacie przez naszą właśnie stronę internetową xvibe.pl. Tutaj oczywiście na naszej głównej stronie znajduje się kącik marudzenia. Jest to miejsce, gdzie wszyscy możemy ze sobą pisać, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami na temat wybranych piosenek, które będą na przykład prezentowane podczas audycji, czy ewentualnie możemy pomarudzić na wszystko, na przykład na pogodę. A dzisiaj w Częstochowie mogę tak powiedzieć, że była delikatnie pogoda w kratkę. Przez większość dnia było ciepło, upalnie, duszno, a żeby przez chwileczkę popadał deszcz, no i znowu, żeby było chłodno teraz na przykład na wieczór. Ale na przykład też na naszej stronie internetowej xvibe.pl znajduje się taka zakładka jak ramówka. Tutaj poznacie dokładnie wszystkie audycje, które dla was przygotowujemy, a także czego można będzie posłuchać w dany dzień o danej porze. Skupię się może na tych audycjach, które przygotowują moje koleżanki i koledzy tutaj właśnie z radia. Tak więc jeżeli chodzi o poniedziałek, Adrian Falatyn w Play of Beats od godziny 20 do 22. Następnie w czwartek rockowa propagacja w wykonaniu Marcina od 21 do 22. W piątek również Marcin prowadzi audycję Funky House od 22 do 23. Kasia następnie, pierwszy kobiecy głos w tygodniu, właśnie w sobotę prowadzi swoją audycję autorską Myśli Nieuczesane od godziny 22 do 23. I naszą ramówkę zamyka Ola swoją audycją również autorską Dźwięki z taśmy od godziny 18 do 20 w każdą niedzielę. Oczywiście na koniec audycji troszeczkę wam przybliżę bardziej, czego można będzie posłuchać w danej audycji i sami będziecie mogli zadecydować, czy taka tematyka was interesuje, czy nie. Ale żeby wam to jeszcze bardziej ułatwić, zapraszam was do odwiedzenia zakładki pod tytułem Powtórki. Tutaj będziecie mogli posłuchać wcześniejszych audycji w formie podcastu. Wszystkich naszych prowadzących, zarówno pań, jak i panów. I w ten oto, przepraszam was najmocniej, i w ten oto sposób będziecie mogli poznać, zapoznać się też z daną audycją, danym głosem i posłuchać tego, co było wcześniej przygotowywane. Taka ciekawostka jeszcze ode mnie, zanim oczywiście pierwsza piosenka wybrzmi. Możecie usłyszeć tutaj pierwszą audycję Old and Gold, która wybrzmiała 13 maja 2025 roku. Tak więc tak, jak najbardziej takie, nawet i starocie można będzie usłyszeć, moi drodzy. Dobrze. Mam nadzieję, że już wszyscy są, zajęli swoje miejsca i są już gotowi na audycję. Tak więc zaczynamy. Pierwsza piosenka, która wybrzmi w trakcie dzisiejszej audycji Old and Gold, to If I Had No Lute, amerykańskiej grupy R&B Tony Tone. Został wydany 1 czerwca 1993 roku przez Polygram i Wing Records jako główny singiel z ich trzeciego albumu Sons of Soul. Utwór został wyprodukowany przez Tony Tone a współautorem jest członek zespołu Rafael Wiggins, który powiedział, że jest to opowieść o przyjaciołach. Utwór zawiera nowy rytm, jack swing, wyraziste gitarowe riffy i sample wokalne z utworu Boogie Down Productions z 1987 roku, Remix for P is Free oraz utworu Ice Cube'a z 1991 roku, The Wrong Nigga to Fuck With. Utwór stał się hitem grupy, osiągając 7 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA. Uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America i sprzedał się jak najbardziej w Stanach Zjednoczonych w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy. Dobrze, po takim 5-minutowym wstępie czas w końcu na pierwszą piosenkę. Będzie to If I Had No Loot grupy Tony Tone.

Mam nadzieję, że pierwsza propozycja muzyczna przypadła wam do gustu. Będzie dużo więcej tak dobrej muzyki, mam nadzieję, dla was również podczas dzisiejszej audycji. Zanim wybrzmi drugi kawałek, pragnę was jeszcze zaprosić do naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni radiowej, internetowej rozgłośni radiowej, dokładnie do x-stacja.pl, a także w niedzielę również od godziny 17 do godziny 20 możecie posłuchać audycji mojego tutaj przyjaciela radiowego, Dominika Czucznie-Brzegowskiego, Siła Wyrazu. Jest to audycja, która zaprasza do współpracy, do współtworzenia słuchaczy. Jest naprawdę świetna zabawa słowem, do którego słuchacze przygotowują czy proponują swoje piosenki, które na przykład z danym słowem będą się kojarzyć. No i na przykład słowem, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, to purpura na najbliższą niedzielę, a swoje zgłoszenia możecie wysyłać do jutra, do godzin, czyli do środy, do godziny 23.59. Tak więc razem z Dominikiem tutaj wspieramy się, tak to nowocześnie brzmi, hashtagiem ponad podziałami. Muzyka łączy, tak na dobrą sprawę, niedzieli. Jestem, mam nadzieję, że jesteśmy tego też dobrym przykładem. Dobrze, moi drodzy, bo tak się rozgadałem, a kolejna piosenka już jest gotowa, aby być dla was zaprezentowaną. I'd do anything for love, but I won't do that. To piosenka napisana przez Jima Steinmana i wykonana przez amerykańskiego piosenkarza rockowego, Meat Loaf, z dodatkowym wokalem Lorraine Crosby. Utwór został wydany w sierpniu 1993 roku jako pierwszy singiel z szóstego albumu Bad Out of Hell 2, Back into Hell. W ostatnich sześciu wersach pojawia się Crosby, która w notatkach do albumu została wymieniona jedynie jako Mrs. Loud. Nie pojawia się ona w towarzyszącym teledysku, w którym jej wokal jest zsynchronizowany z ruchem warg przez Dane Patrick. Meat Loaf promował singiel z amerykańską piosenkarką Patty Russo. Ta potężna ballada odniosła komercyjny sukces, osiągając pierwsze miejsce na listach przebojów w 28 krajach. Singiel uzyskał status platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych i stał się pierwszym i jedynym singlem Meat Loafa, który dotarł do pierwszego miejsca i pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100. Utwór przyniósł Meat Loafowi nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy rockowy występ wokalny solo. Słowa piosenki I'd do anything for love, but I won't do that po raz pierwszy wykorzystano w utworze Getting So Excited, nagranym przez Bonnie Taylor na albumie Faster Than the Speed of Night, którego producentem był Steinman. Moi drodzy, niestety właśnie z ostatnich takich dni bardzo przykra informacja, że niestety pożegnaliśmy Bonnie Taylor, natomiast jej muzyka, jej dziedzictwo będzie z nami na zawsze. A teraz Meat Loaf, I'd do anything for love, but I won't do that.

Tak jest, moi drodzy, to był Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. No właśnie, czy są dla was jakieś granice, których byście nie przekroczyli w imię miłości? Dobre pytanie, myślę. Ja na przykład nie włożyłbym sobie ręki do ognia, no bez przesady, są pewne granice, prawda? Ale to jest taka kwestia fizyczna, a no w sumie, kurczę, no jakby się tak zastanowić, większość chyba kwestii może chodzić, znaczy może być powiązana z fizycznością, tak sądzę, tak myślę. Kurczę, tak, przepraszam was bardzo, ale tak się zamyśliłem w tej kwestii. Ale no cóż, no miłość, no właśnie. Walczymy o nią zazwyczaj, czy walczymy o drugą osobę, czy jakoś tak dajemy świadectwo swojej miłości w różny sposób, ale no właśnie, czy są pewne granice, których raczej nie przekroczymy w imię miłości? Dobre pytanie. Oczywiście kącik marodzenia jest do waszej dyspozycji. Ja będę tutaj na niego zerkać od czasu do czasu. Mam nadzieję, że coś tam się pojawi. Tak, tylko głową nie pomoże. Tak, zgadza się. Trzeba wracać na ziemię. Ale rzeczywiście, moi drodzy, tutaj zgadzam się z redaktorem Dominikiem, który jest aktywny właśnie w kąciku marodzenia. Jeżeli jesteście ciekawi, cóż napisał, nie ma innej możliwości. Trzeba odwiedzić tenże kącik. Dobrze, kolejna propozycja muzyczna. Slam to utwór amerykańskiej grupy hip-hopowej Onyx. Został wydany 11 maja 1993 roku przez JMJ Records i Rush Associated Labels jako drugi singiel z debiutanckiego albumu Onyx Bad Cup. Back the fuck. Okej, okay, dobra, Back the fuck up. Taki fajny zbitek, powiem wam. Napiszę później w kąciku marodzenia, jak dokładnie nazywa się ten album. Utwór wprowadził slam dance do hip-hopu. Slam był przełomowym singlem Onyx, docierając do 4. miejsca na liście Billboard Hot 100 w USA i był drugim z rzędu singlem grupy, która przez 2 tygodnie utrzymywała się na 1. miejscu listy hip-hop singles. Hot Rap Singles, przepraszam was bardzo. Singiel uzyskał status złotej płyty 7 lipca 1993 roku, a następnie platynowej 10 sierpnia 1993 roku. Według członka zespołu Fredo Stara utwór sprzedał się w nakładzie około 5 milionów egzemplarzy. Utwór został samplowany przez ponad 25 artystów rapowych, w tym GZA, Eminema, PMD, Shaquilla O'Neala i Crazy'ego Dreza z Das EFX. Utwór był wykorzystywany w filmach takich jak How High i programach telewizyjnych takich jak The Cleveland Show, The Tonight Show starring Jimmy Fallon i Lip Sync Battle, a także w licznych reklamach, m.in. Nike, ESPN, Sobe i Gatorade. Utwór również w grze... Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do gry koszykarskiej NBA 2K18, pojawił się również w grze baseballowej MLB The Show 21 oraz w utworze Saints Row z stacji radiowej The Cypher 99.5 FM. Dobrze, moi drodzy, po takim wstępie w wielu artystach, przedstawieniu wam również różnych innych programów telewizyjnych, czas w końcu posłuchać piosenki Slam zespołu Onyx.

na koniec klakson z taksówki zakładam z Nowego Jorku. Jakoś tak mi to pasuje. Właśnie klakson, Nowy Jork, te klimaty. Powiem wam tak szybciutko jeszcze odnośnie piosenki, że jeżeli mnie chociaż troszeczkę znacie, a także mój gust muzyczny, no to wiecie, że hip-hop nie jest, że tak powiem, w czołówce lubianych przeze mnie gatunków. Natomiast ta piosenka, no powiem wam, że nie wiem, czy ze względu na to, że był to początek jakby popularności tego gatunku, czy ewentualnie sama kompozycja, zdecydowanie wyróżniająca się na tle obecnych piosenek gatunku hip-hop czy rap, no powiem wam, że ma w sobie to coś, pewnego rodzaju taką surowość, pewnego rodzaju taki czysty przekaz w sumie do słuchacza. No i przede wszystkim da się zrozumieć wokalistów. W porównaniu do obecnych, gdzie jest jeden dla mnie wielki bełkot, to naprawdę ta piosenka niesamowicie się wyróżnia i wprowadza naprawdę do gatunku coś świeżego, coś nowego, przynajmniej jeżeli mówimy o roku 93. Tak więc wcale nie dziwię się, że znalazła się na liście 100 najgorętszych hitów magazynu Billboard z roku 93. Dobrze, w takim układzie pozostaniemy troszeczkę jeszcze w klimatach hip-hopowych, a to za sprawą piosenki Looking Through Patient's Eyes amerykańskiej grupy hip-hopowej i R&B PM Dawn. Został wydany 1 marca 1993 roku przez wytwórnię płytową G-Street jako drugi singiel z ich drugiego albumu studyjnego The Bliss Album. Utwór zawiera chórki Kathy Dennis i sample z utworu Father Figure George'a Michaela. Wers Johnny Help Me, I Think I'm Fallen nawiązuje do utworu kanadyjskiej piosenkarki Johnny Mitchell, Help Me. Nawiązuje ona również do jej poprzedniego singla Set Adrift on Memory Bliss. Po wydaniu Looking Through Patient Eyes stał się trzecim i ostatnim hitem zespołu PM Dawn, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100 w USA, osiągając 6. miejsce przez 2 tygodnie z rzędu. Na kanadyjskiej liście przebojów RPM Top Singles utwór osiągnął 1. miejsce w wydaniu z 29 maja 1993 roku, stając się jedynym singlem zespołu, który dotarł do 1. miejsca w Kanadzie. Utwór odniósł również sukces w Australii i kilku krajach europejskich, docierając do 10. w Danii, Islandii i Portugalii oraz plasując się w 20. w Australii, Irlandii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Dobrze, nie przedłużam w takim układzie. Do waszej dyspozycji oddaję PM Dawn, Looking Through Patient Eyes. What?

Moi drodzy, tak jest, to był PM Dawn, Looking Through Patient Eyes. No, takie przyjemne R&B z lekkim hip-hopowym beatem. A czemuż by nie? Ale na szczęście, nieszczęście, przyszedł czas, kiedy trzeba zmienić troszeczkę klimat audycji. A to może zrobić tylko i wyłącznie jedna wokalistka, bez której rok 93... no nie istniałby w ogóle, gdyby się tutaj też nie znalazła. Piosenka, proszę was bardzo, I'm Every Woman, amerykańskiej piosenkarki Chaki Khan, wydana we wrześniu 1978 roku przez Warner Bros. Jako jej debiutancki solowy singiel z debiutanckiego albumu Chaka. Amerykańska piosenkarka i aktorka Whitney Houston nagrała utwór I'm Every Woman do ścieżki dźwiękowej filmu Bodyguard. Wersję Houston wyprodukował narada Michael Walden. Utwór nagrany w czasie ciąży Houston z Bobby Christiną Brown został wydany jako drugi singiel Houston z jej ścieżki dźwiękowej 2 stycznia 1993 roku przez Arista Records. Jej wersja zawiera wstęp Whatever You Want, Whatever You Need, w którym Houston przyznała się do powstania utworu, aby odróżnić go od oryginału. Ówczesna asystentka i przyjaciółka Houston, Robin Crawford, twierdziła później, że Houston od dawna chciała nagrać jedną z piosenek Khan i została przekonana przez Crawford do nagrania jej do ścieżki dźwiękowej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Houston nie śpiewała chórków w oryginalnej wersji Khan z 1978 roku. Chaka Khan potwierdziła to w wywiadzie dla Lestera Holta w 2012 roku. Żeby było ciekawiej, jej matka, Sissy, śpiewała w chórkach w oryginalnym utworze tejże artystki, czyli mowa oczywiście o Chaka Khan. No proszę, taka piękna historia. Córka poszła w ślady mamy, jeżeli chodzi o wokal, no i myślę, że zdecydowanie ją przebiła. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam tej chwili i mikrofon, głos, że tak powiem, oddaję Whitney Houston w piosence I'm Every Woman.

Oj tak, Whitney Houston potrafiła jakby tchnąć nowe życie w dawne piosenki. Oj, szkoda, szkoda, że nie ma już jej z nami. No cóż, tak to czasami bywa. Dobrze, moi drodzy, oto kolejna piosenka ode mnie dla was. Oczywiście z listy 100 najgorętszych hitów magazynu Billboard z roku 93. Shy to amerykański kwartet wokalny R&B Soul, który zyskał popularność w latach 90. XX wieku. Grupa powstała na terenie kampusu Uniwersytetu Howarda, przepraszam was bardzo, a jej styl wokalny improwizował między innymi Boyz II Men, Joe Dassey i Color Me Bad. W 1990 roku bracia z bractwa Alpha Phi Alpha, Mark Guy, Carl Martin i Darnell Van Rensselaer zaprosili do swojego zespołu a cappella kolegę ze studiów na Uniwersytecie Howarda, Garfielda Brighta. Po odejściu dwóch innych członków, założycieli, żaden z członków nie miał zawodowego doświadczenia wokalnego i występował głównie na kampusie i w jego okolicach, jak twierdzi Guy. Grupa jest najbardziej znana ze swojego debiutanckiego singla z 1992 roku If I Ever Fall in Love, który zajął drugie miejsce na liście Billboard Hot 100. Nabrali rozpędu po zwycięstwie w konkursie talentów Uniwersytetu Howarda. Stamtąd postanowili podpisać kontrakt płytowy w Nowym Jorku, ale nie otrzymali żadnych ofert. Martin później dał Paco Lopezowi, lokalnemu DJ-owi w radiu WPGC w obszarze metropolitalnym Waszyngtonu, demo utworu If I Ever Fall in Love, a ten zaczął promować singiel w radiu. We wrześniu 92 roku zespół podpisał kontrakt z wytwórnią Gasoline Alley MCA Records i jeszcze tego samego roku wydał swój debiutancki album. W roku 1993 grupa zdobyła nagrodę NAACP Image Award dla wybitnego nowego artysty i wystąpiła na inauguracji Billa Clintona u boku między innymi Michaela Jacksona, Quincy'ego Jonesa, Raya Charlesa i Diany Ross. Była tutaj mowa o piosence If I Ever Fall in Love. Natomiast tutaj w roku 93 magazyn Billboard wybrał troszeczkę inną piosenkę. Będzie to Baby, I'm Yours zespołu Shy. Posłuchajmy teraz.

I jak wam się podobał zespół Shy? Mam nadzieję, że było ok. Jeżeli nie, kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji. Jeżeli również wam się podobało, możecie tam zostawić swój skromny komentarz. Albo obszerny. Wszystko zależy od was. Dobrze, moi drodzy, a zatem opuszczamy wielki kontynent, ogromny kraj, jakim są Stany Zjednoczone. I przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, bowiem tutaj powstała piosenka Come Undone angielskiego zespołu rockowego Duran Duran, wydany w marcu 1993 przez Parlophone jako drugi singiel z ich siódmego albumu studyjnego Duran Duran. Dzięki sukcesowi komercyjnemu i krytycznemu, przywróconemu przez poprzedni singiel Ordinary Love, Ordinary World, Come Undone nadal uwydatniało wejście zespołu w format radia Adult Contemporary. Singiel stał się drugim z rzędu hitem Duran Duran, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów w USA, osiągając siódme miejsce na liście Billboard Hot 100 i stając się ostatnim

przebojem zespołu w pierwszej 40 na liście. Dokładnie na tej liście. Był również popularny w Wielkiej Brytanii i na innych rynkach międzynarodowych. Utwór Come Undone powstał podczas sesji nagraniowych w domowym studiu gitarzysty Warrena Cucurullo, Privacy Studios w londyńskim Battersea. Według producenta Johna Jonesa utwór powstał na podstawie przeróbki utworu First Impression pochodzącego z albumu Liberty z 1990 zespołu Duran Duran. Pomysłodawcą był Cucurullo, a nowy utwór został zbudowany wokół pętli perkusyjnej i linii basowej z własnego utworu Jonesa Face to Face. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że zespół Duran Duran w piosence Come on Dan stanie na wysokości zadania i oczywiście również przypadnie wam do gustu. Aby się o tym przekonać, trzeba posłuchać.

i ta piosenka doskonale się wpasowała w repertuar dzisiejszej audycji Old and Gold. Dobrze, moi drodzy, no to cóż, w takim kładzie posłuchajmy jeszcze jednego kobiecego głosu podczas dzisiejszej audycji. Piosenka, proszę was bardzo, I Don't Wanna Fight, amerykańskiej piosenkarki i aktorki Tina Turner, wydana w kwietniu 1993 roku nakładem wytwórni Virgin i Parlophone Records. Utwór został napisany wspólnie przez brytyjską piosenkarkę Lulu, jej brata Billego Lauriego i Steve'a Duberego. Piosenkę po raz pierwszy zaproponowano piosenkarce Sade, która przesłała ją Turner. Ta nagrała ją w 1993 roku jako część ścieżki dźwiękowej do swojego autobiograficznego filmu Co miłość ma z tym wspólnego. Wersja Lulu pojawiła się na stronie B jej singla z 1993 roku How About Us, a także na albumie The Greatest Hits z 2003 roku. Z melancholijnym, ale stanowczym wokalem, spójnym z linią syntezatora, utwór odniósł znaczący sukces po obu stronach Atlantyku, osiągając 9 miejsce na listach przebojów Billboard Hot 100 w Stanach i Cashbox Top 100 oraz 7 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. W Kanadzie utrzymywał się na pierwszym miejscu przez 3 tygodnie, a w Islandii dotarł do 3 miejsca. Piosenka została nominowana do 36. nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop i najlepsza piosenka napisana specjalnie na potrzeby filmu kinowego lub telewizji. W 1994 roku otrzymała również jedną z nagród BMI Pop Songs Award, honorującą autorów tekstów, piosenek, kompozytorów i wydawców muzycznych utworu. Był to ostatni singiel Turner, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. No, moi drodzy, jeżeli to jest ostatni utwór, który znalazł się na tej zaszczytnej liście, to tym chętniej, to tym bardziej warto posłuchać. Uszczypliwie mówiąc, babcia Tina, I Don't Wanna Fight. No i myszka się schowała. Dacie wiarę? Dobra, no to już teraz nie ma ciszy, jest muzyka.

Oj, ta gitara na zakończenie była cudowna. Troszeczkę w stylu może U2, ale cudownie wybrzmiała. A, no cóż. Odnośnie samej piosenki? Powiem wam, że będąc młodszym człowiekiem w ogóle jej nie doceniałem. Teraz, kiedy po latach, że tak powiem, odsłuchałem ją od deski do deski, naprawdę muszę przyznać, że ma coś w sobie. A fantastyczna aranżacja, cudowna interpretacja, no i no, fenomenalny głos. Od tego nie da się ukryć. Tina Turner. Dobrze, moi drodzy. Było troszeczkę achów, ochów. Czas na powrót, że tak powiem, do R&B. A to za sprawą zespołu PM Dawn i ich piosenki I'd Die Without You. Po raz pierwszy pojawiła się piosenka na ścieżce dźwiękowej do filmu Boomerang z 1992 roku z Eddie Murphym w roli głównej i był jednym z kilku utworów z tego albumu, które trafiły na listy przebojów. Później utwór został wydany na drugim albumie duetu The Bliss Album, a także na ich zestawie największych hitów z 2000 roku The Best of PM Dawn. I'd Die Without You został wydany we wrześniu 1992 roku przez G Street i LaFace Records jako trzeci singiel ze ścieżki dźwiękowej do wcześniej wspomnianego filmu Boomerang. W 1992 roku singiel osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA oraz drugie miejsce na listach Billboard Top 40 Mainstream i Top 40 Rhythm Crossover. Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Nagraniowego, RIAA inaczej, Recording Industry Association of America, przyznało utworowi złoty certyfikat w listopadzie 1992 roku za sprzedaż ponad 500 tysięcy egzemplarzy. Na arenie międzynarodowej singiel osiągnął 10 miejsce na liście przebojów w Kanadzie i dotarł do pierwszej 50 w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie powracamy do cudownego zespołu i myślę przyjemnych rytmów. PM Dawn, I'd Die Without You.

takie przyjemne plumkanie właśnie o tej godzinie. Czemuż by nie 10 po 11? No cóż, dobrze, kolejna piosenka. Przepraszam was bardzo, bo tak się rozmarzyłem. Takie przyjemne dźwięki były. Jakoś tak na chwileczkę oczy zamknąłem i oddałem się czystej przyjemności słuchania tejże piosenki. Dobrze, kolejna. Wood, There It Is to utwór amerykańskiej grupy hip-hopowej 95 South, wydany w marcu 1993 roku przez wytwórnię Rap jako główny singiel z debiutanckiego albumu Quad City Knock. Został on wyprodukowany i napisany przez CC Lemonheada i Jaya Sky, zespół Bass Machine, Bass Mechanics. Duet odpowiedzialny za produkcję kilku innych popularnych zespołów basowych z Miami, w tym 69 Boys, Quad City DJs i This and That. Zespół Bass Mechanics wyprodukował również utwór Wood, Here It Is, wydany przez This and That. Wood, There It Is osiągnął 11 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA, a 28 lipca 1993 roku otrzymał status platynowej płyty od Recording Industry Association of America za sprzedaż miliona egzemplarzy. Po wydaniu przez 95 South utworu Wood, There It Is, podobny utwór Womp, There It Is został wydany przez duet Tag Team. 95 South twierdzi, że ich utwór został skradziony przez Tag Team. No, powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, jaka będzie tutaj interpretacja zespołu 95 South. No, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Trzeba po prostu posłuchać i podejmiemy właśnie później decyzję, kto z kogo przysłowiowo zerżnął.

Tak, ewidentnie, zdecydowanie zgadzam się, że obydwie piosenki, zarówno Womb, There It Is, jak i Wood, There It Is, no są bardzo podobne do siebie. Kto z kogo, że tak powiem, zgapiał na sprawdzianie, ciężko powiedzieć, ale ewidentnie jest coś na rzeczy. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie kolejna propozycja muzyczna od magazynu Billboard na dzisiejszą audycję. Hip Hop Hooray to utwór amerykańskiej grupy hip-hopowej Naughty by Nature, wydany 19 stycznia 1993 roku przez Tommy Boy Records jako pierwszy singiel z ich trzeciego albumu 1993. Nazwa albumu też wyślę tutaj w naszym kąciku marudzenia, żebyście zobaczyli, jak dokładnie się nazywał tenże album. Jest to nawiązanie oczywiście do roku 1993, natomiast jest tam wrzucony fragment nazwy grupy Naughty, 1993. Gra słów, dosłownie zbliżona wymowa i tak dalej. Dobrze, kolejny, czy część dalsza ciekawostek. Utwór spędził tydzień na pierwszym miejscu listy przebojów Hot R&B Hip Hop Songs w Stanach Zjednoczonych i osiągnął 8 miejsce na liście Billboard Hot 100. Utwór uzyskał status platynowej płyty od Recording Industry Association of America i przekroczył sprzedaż 1 100 000 egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych. Tekst utworu podkreśla zamiłowanie zespołu do hip-hopu i fascynację atrakcyjnymi kobietami. Jakże oryginalnie. Vin Rock, członek Naughty by Nature, wiedział, że refren Hey Ho trafi do imprezowiczów na wschodnim wybrzeżu, ponieważ był to popularny zwrot używany na imprezach. Na imprezach, w rotkarniach i temu podobne. Kiedy włączyli go do rytmu stworzonego przez KG, wiedział, że zostanie dobrze przyjęty. Utwór Hip Hop Hooray podsumowuje istotę kultury hip-hopowej. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie jeszcze raz coś z gatunku hip-hop. Mam nadzieję, że również nas porwie tak jak wcześniejsza piosenka z tego gatunku, którą usłyszeliśmy troszeczkę wcześniej. Mam na myśli oczywiście Onyx Slam. No i cóż, posłuchajmy Naughty by Nature Hip Hop Hooray. Give it up.

Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Taki hip-hop to ja rozumiem. Tak jak mówiłem przed chwileczką, jakąś godzinkę temu, że nie jest to mój ulubiony gatunek muzyczny, natomiast dzisiaj pojawiła się druga piosenka z gatunku hip-hop, która no, rzeczywiście przypadła mi do gustu. Kto wie, może się skuszę i dodam do swojej listy na jednym z programów do odtwarzania muzyki. Któż to wie? Trzeba będzie się przespać z tematem. Dobrze, kolejna artystka, wokalistka już jest gotowa, aby zaprezentować swoją twórczość, a dokładnie piosenkę Another Sad Love Song amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Toni Braxton. Napisana i wyprodukowana przez Derla Simonsa, z Najbocni i Babyface'a, z dodatkową produkcją L.A. Raida, została wydana jako główny singiel i otwierający debiutancki album Braxton 11 czerwca 1993 roku nakładem LaFace Records i Arista Records. Tekst utworu opowiada o narzekaniu Braxton, że każda piosenka grana w radiu przypomina jej byłego chłopaka. Another Sad Love Song spotkała się z szerokim uznaniem krytyków muzycznych i przyniosła Braxton pierwszą w historii nagrodę Grammy w kategorii najlepszy żeński występ wokalny R&B podczas 36. dorocznej gali rozdania nagród Grammy. Utwór okazał się sukcesem, zapewniając jej pierwszy przebój w pierwszej dziesiątce amerykańskich list przebojów Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100, a także na liście Billboard Adult Contemporary, jednocześnie minimalnie tracąc drugie miejsce na liście Billboard Hot R&B Hip Hop Songs. Po tym jak w 1992 roku Braxton wydała swój pierwszy solowy singiel Love Should Have Brought You Home, będący ścieżką dźwiękową filmu Boomerang, który po raz pierwszy znalazł się w pierwszej 40 jej przebojów na liście Billboard Hot 100, 11 czerwca 1993 roku wydała Another Sad Love Song jako główny singiel z jej debiutanckiego albumu o tym samym tytule, Toni Braxton. Dobrze, w takim układzie, to znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o jej twórczość, przynajmniej ta szerzej znana, no, cały czas gdzieś tam się kręci wokół niespełnionej miłości, jakiejś bolączek i tak dalej. Natomiast było to zawsze okraszone jakąś taką ciekawą propozycją muzyczną. Czy będzie tak też i tym razem? No, wiadomo, no, tematyka podobna, natomiast no, zobaczymy, jak to będzie się prezentować muzycznie. Moi drodzy, Toni Braxton, Another Sad Love Song.

Kolejna smutna piosenka. No, Toni Braxton, fakt faktem, że wprowadziła coś takiego innego, coś takiego świeższego, jeżeli chodzi o lata 90., przynajmniej pierwszą połowę. No właśnie, ale to mam teraz czasami takie wrażenie, jakby to było w którymś momencie tak na jedno kopyto wykonywane. No ale to cóż, no, każdy ma prawo tworzyć taką muzykę i takie piosenki, jakie lubi, jakie potrafi. Dobrze. Moi drodzy, dawno, naprawdę dawno niesłyszany artysta w audycji Old and Gold. Jeden, jedyny, niepowtarzalny w piosence Will You Be There? Amerykański piosenkarz i autor tekstów Michael Jackson. Nie inaczej, moi drodzy. Piosenka wydana 28 czerwca 1993 roku przez Epic Records jako ósmy singiel z jego ósmego albumu studyjnego Dangerous. Jackson napisał i wyprodukował piosenkę, a dodatkową produkcją zajął się Bruce Sweden. Po debiucie na żywo podczas specjalnego programu MTV z okazji 10. rocznicy istnienia piosenka zyskała uznanie w 1993 roku dzięki wykorzystaniu jej jako głównego motywu przewodniego w ścieżce dźwiękowej do filmu Uwolnić orkę. A właśnie, taka ciekawostka. Podobno nowa adaptacja, znaczy nowa jakby historia ma być opowiedziana w kolejnej części. To już będzie chyba czwarta, o ile mnie pamięć nie myli. Uwolnić orkę, albo będzie po prostu kolejny remake wykonany. Ale słuchajcie, wracamy do muzyki. To nie jest audycja poświęcona filmom czy kinematografii, a właśnie muzyce. A więc wracamy. Will You Be There stał się kolejnym hitem z albumu Dangerous, osiągając odpowiednio siódme i szóste miejsce na listach przebojów Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100 w USA, sprzedając się w nakładzie miliona egzemplarzy i uzyskując status platynowej płyty. Na całym świecie Will You Be There znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów w Belgii, Kanadzie, Irlandii, Holandii, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, król, jeden, jedyny muzyki pop, Michael Jackson, i w piosence Will You Be There?

Tak, no niestety troszeczkę krótsza wersja, bo później to jest bardzo tak mocno rozciągnięte i więcej jest a tyle czasu nie mamy. Tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo rzeczywiście z tego co pamiętam chyba całość trwała około chyba 7 minut, tak jak to było przynajmniej w wersji albumowej. Jakoś tak to było. Dobrze, już wcześniej słyszeliśmy ten zespół, czemużby nie usłyszeć go jeszcze raz. Shy Comforter, amerykański kwartet wokalny, R&B, soul, jak najbardziej, a piosenka wydana w styczniu 1993 roku jako drugi singiel z ich debiutanckiego albumu studyjnego If I Ever Fall in Love. Utwór osiągnął 10 miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i uzyskał status złotej płyty 28 lipca 1993 roku za sprzedaż 500 000 egzemplarzy. No, powiem wam, że ładnie, 500 000 sprzedanych egzemplarzy płyty. Bardzo dobry wynik. Dobrze, nie przedłużam w takim układzie, bo jeszcze chciałbym wam na pewno dwie piosenki zaprezentować. A jeżeli szczęście dopiszę, to może i też, chociaż tak jak patrzę na zegar, no będzie ciężko, ale dwie, poza tą mam nadzieję, że jak najbardziej, w szczególności na jednej mi zależy. Dobra, nie przedłużam, bo czas ucieka, a jeszcze dużo informacji do przekazania. Shy, Comforter.

Kolejna bardzo dobra propozycja muzyczna, aby się troszeczkę zrelaksować przed snem. Wiem, już jesteście zmęczeni, ale zostało przed nami jeszcze dokładnie 18 minut audycji. Troszeczkę zmienimy klimat, a to za sprawą tegoż artysty i piosenka Good Enough. Utwór wykonany przez współczesnego amerykańskiego piosenkarza R&B Bobby'ego Browna, wydany przez MCA Records jako drugi singiel z jego trzeciego albumu studyjnego Bobby. W 1992 roku utwór osiągnął siódme miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, stając się ostatnim przebojem Browna w pierwszej dziesiątce w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, po tym cieszę się przeogromnie, ponieważ usłyszymy naprawdę fenomenalną piosenkę. A teraz Bobby Brown, Good Enough.

O tak. A teraz piosenka, którą z ogromną przyjemnością i radością wam zaprezentuję, a zanim wybrzmi, kilka ciekawostek na jej temat. What's Up, znany również jako What's Going On, to utwór amerykańskiej grupy rockowej Four Non Blondes, wydany w marcu 1993 roku przez Interscope Records jako drugi singiel z ich debiutanckiego albumu Bigger, Better, Faster, More. Utwór został napisany i wyprodukowany przez wokalistkę Lindę Perry. What's Up otrzymał generalnie pozytywne recenzje od krytyków, osiągnął 14 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA, znalazł się na szczycie list przebojów w 12 krajach europejskich i wszedł do pierwszej dziesiątki w 5 innych krajach. Utwór powstał na długo przed powstaniem zespołu Four Non Blondes. Lider Third Eye Blind, Stephen Jenkins, wspominał, jak siedział w pokoju z Lindą Perry, pracującą wówczas jako kelnerka. Wykonywał swoje autorskie kompozycje, gdy oboje byli muzykami z problemami w San Francisco. Podczas tych sesji grali wczesne wersje utworów Semi-Charmed Life i What's Up, które później stały się wielkimi hitami ich zespołów. Dekady później Jenkins zdał sobie sprawę, że utwory zaśpiewane podczas tej prywatnej sesji sprzedały się łącznie w nakładzie 17 milionów płyt. Tytuł nie pojawia się w tekście utworu, zamiast tego w refrenie wielokrotnie pojawia się wers What's Going On. Z tego powodu utwór jest często błędnie nazywany What's Going On. Oficjalny tytuł What's Up został celowo wybrany, aby uniknąć pomyłki z piosenką Marvina Gaya z 71 roku What's Going On. Moi drodzy, Four Non Blondes, What's Up? Spokojnie, możecie zrobić głośniej.

Tak, kochani, to jest ten czas, kiedy można podnieść rękę i przyznać się, tak, ja zrobiłem głośniej, ja przyznaję się, bez bicia, ja. Mhm. Dobrze, ostatnie, że tak powiem, 6 i niecałe pół minutki, no to poświęćmy je sobie tak szybciutko, moi drodzy, moi kochani słuchacze, na kilka informacji tutaj takich okołoradiowych. Pierwsza, w pierwszej kolejności oczywiście zapraszam was do posłuchania innych audycji radiowych przygotowywanych przez moje koleżanki i kolegów z radia. Najbliższa, już w najbliższy czwartek, rokowa propagacja w wykonaniu Marcina od godziny 21 do 22.30. Tutaj mrokowo, mocno, ale też nie zawsze, bowiem w zeszłym tygodniu, no powiem wam, że Marcin pokazał też swoje takie łagodniejsze oblicze, jeżeli chodzi o muzykę. Czym nas zaskoczy pojutrze? Ciężko powiedzieć, ciężko go wyczuć, bowiem ten człowiek jest niczym nieodkryta zagadka. Zarówno muzycznie, jak i gustowo. W tej duszy naprawdę bardzo dużo gra. A dowodem na to jest chociażby i nawet również jego audycja Funky House, która wybrzmiewa w piątki od godziny 22 do 23, tak żeby na weekend poczuć właśnie ten klimat klubowy, takie mocne, dobre bity, przy których można naprawdę świetnie się poruszać, to również w wykonaniu Marcina w piątek od godziny 22 do 23 Funky House. Następnie sobota należy do Kasi i tutaj myśli nieuczesane od godziny 22 do 23. Muzycznie również jest różnorodnie. Tak na dobrą sprawę, idealna audycja na sobotni wieczór, żeby tak zrelaksować się albo też i pobudzić, bo tutaj i tak się dzieje w tejże audycji, myśli nieuczesane. Natomiast w niedzielę, późnym popołudniem, bo od godziny 18 do 20, Aleksandra poprowadzi swoją audycję Dźwięki z taśmy. Tutaj bardzo mocno koncentruje się na muzyce brytyjskiej, ale zdarzają się wyjątki. Czy taki wyjątek będzie również i w tę niedzielę? Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. To musicie się przekonać, dołączając do grona słuchaczy w najbliższą niedzielę. No i oczywiście tydzień otwiera Adrian Play of Beats, godzina 20 do 22. I tutaj rzeczywiście, tak jak było to dzisiaj, chociażby i nawet w przypadku Onyx, czy ewentualnie troszeczkę wcześniej, ojejku, no uciekło mi teraz, Naughty by Nature, Hip Hop Hooray piosenka, to jak najbardziej w tych klimatach można posłuchać właśnie tego dobrego hip-hopu w wykonaniu Adriana. Tak więc naprawdę, naprawdę bardzo serdecznie zachęcam, polecam i zapraszam do posłuchania. Każdy poniedziałek należy do Adriana od godziny 20 do 22. Audycja Play of Beats. Ale oczywiście, moi drodzy, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o moim radiowym przyjacielu Dominiku, który prowadzi swoją audycję również autorską Siła Wyrazu w naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni, w naszej zaprzyjaźnionej internetowej rozgłośni radiowej, którą to jest x-stacja.pl i w każdą niedzielę od godziny 17 do 20 Dominik zaprasza swoich słuchaczy do współtworzenia audycji Siła Wyrazu. A polega to na tym, że jest proponowane słowo, do którego słuchacze wysyłają swoje propozycje muzyczne wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka powinna wybrzmieć do tej propozycji. Propozycja na najbliższą niedzielę to jest purpura, moi drodzy. Tak jest, tak więc kolor taki szlachecki, można byłoby powiedzieć. Oczywiście swoje propozycje muzyczne możecie wysyłać do jutra, do godziny 23.59, tak więc zachęcam was bardzo serdecznie. Wszelkiego rodzaju informacje na ten temat, gdzie możecie wysyłać, na jaki adres, znajdują się na stronie internetowej x-stacja.pl, a także na mediach społecznościowych naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni. Ja postaram się jutro wysłać swoje propozycje, bo jednak przygotowania do mojej audycji potrwały troszeczkę dłużej niż zakładałem. No, ale staram się nadrobić. Jak najbardziej staram się nadrobić. Kochani, tak, razem z Dominikiem, tak dla szybciutko dla przypomnienia,
Tak po młodzieżowemu otworzyliśmy hashtag, który nas łączy ponad podziałami. No i mam nadzieję, że również i taka nasza wspólna maksyma będzie i wam przyświecać, chociaż troszeczkę. Tak na koniec, oczywiście zapraszam was do posłuchania audycji Old and Gold za tydzień. Będzie trzecia półeczka piosenek z roku 1994. Tak więc mam nadzieję, że również i te piosenki przypadną wam do gustu. A na koniec, tak na pożegnanie, moi drodzy, no nie może być inaczej, no musi być. Szwedzka grupa Ace of Base, All That She Wants. Tak na zakończenie ode mnie dla was. Życzę wam dobrej nocy, dużo spokoju, przyjemnych snów i cudownych kolejnych udanych audycji, w których będziecie czy to brać udział, czy będziecie współtworzyć, czy będziecie słuchać. To tyle ode mnie. Jeszcze raz dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień. Na razie, cześć. A, właśnie i Ace of Base, All That She Wants właśnie dla was teraz wybrzmi.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

znowu nie możesz spać, więc wchodzimy w ten mroczny klimat, gdzie jedynym towarzystwem jest szum starej elektroniki i moje niskie tony w X-Vibe. Pamiętasz rok 2002, kiedy wszyscy zachwycali się technologią, ale zapomnieli o podstawowej higienie cyfrowej? Bo właśnie wtedy wyszedł wirus KLES, który zarażał komputery przez sam podgląd wiadomości w Outlooku. Więc wystałamek sekundy zerknąłeś na temat maila, a twój PC-t zaczynał żyć własnym, dość wrednym życiem. Niczym jakiś cyfrowy poltergeist, który kasuje pliki i rozsyła twoje prywatne zdjęcia do wszystkich z książki adresowej. Co było idealnym dowodem na to, że prywatność to tylko złudzenie. A teraz, gdy ten bit już powoli układa się w głowie, pora na klasykę, która brzmi jak sen, którego nie chcesz kończyć. Więc słuchaj Nelly i jego Just a Dream.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku z prędkością światła, więc puszczamy Fever od Dui Lipy i Angel, żebyście poczuli tę gorączkę. Dosłownie, bo w studiu zepsuła się klima. Lecimy z tym w Radio X Vibe. Dua Lipa, Angel, Fever dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

zegar pokazuje godzinę, która nie powinna nikogo dziwić, bo w Nightmarek czas płynie inaczej niż w twoim nudnym biurze, gdzie kawa smakuje jak tektura. Słuchasz tego w X-Vibe, więc wiesz, że nie będę cię tu głaskał po głowie. Czy wiesz, że w roku 1998 ludzie stracili rozum przez Ferbi? Te mechaniczne chomiki z piekła rodem posiadały

ukryte chipy, które miały uczyć się mowy, a Agencja Bezpieczeństwa Narodowej w Stanach zakazała ich wnoszenia do swoich biur, bo bali się, że te zabawki podsłuchują tajne plany rządu. Pomyśl o tym, kiedy będziesz zasypiać z tym elektronicznym okiem wpatrzonym w ciebie w ciemności.

0: wiesz, że w 1982 roku filmowy E.T. swoimi wielkimi oczami niemal doprowadził do załamania psychicznego dzieciaków w kinach, bo wyglądał jak skrzyżowanie żółwia z dziadkiem po ciężkiej nocy. A mimo to wszyscy go kochali. Ten kosmiczny stwór to czysty obłęd, podobnie jak twoje zakupy w lumpeksie. Więc teraz McLemore i Ryan Lewis z numerem Thrift Shop w X-Vibe.
1: Hey, McLemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
2: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

słuchaj, Brajanka z Żabna tutaj. Właśnie kończę sprzątać ten cały bałagan i czuję, że zaraz wszystko rozniosę. Puść mi no Not Over You od Gavin DeGraw, bo to jedyne Radio X Vibe, które jeszcze mnie nie drażni.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest poukładany. A tymczasem w 1996 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi, czyli plastikowe jajko, które wymagało nieustannego karmienia i sprzątania wirtualnych odchodów, bo inaczej zdychało w męczarniach, zostawiając dzieciaki z pierwszą w życiu traumą po stracie cyfrowego zwierzaka, co było całkiem niezłym treningiem przed dorosłością, gdzie też ciągle coś karmisz, czyścisz, a na końcu i tak zostaje ci tylko martwy piksel i poczucie winy. Więc w tym nightmarek klimacie w X-Vibe serwuje ci dawkę pigzotyki, która smakuje lepiej niż plastik. Teraz Nina Chuba i Mango Smith Chili wybrzmiewają w X-Vibe.

Zegar bije trzecią, a ty wciąż tniesz komara przy dźwiękach, które w X-Vibe serwujemy jak zimny prysznic na rozgrzane sumienie. Bo wiesz, kiedyś, w 1997 roku, niejaki Tamagotchi opanował świat, a gówniarze płakali rzewnymi łzami, gdy ich cyfrowe zwierzątko zdechło z powodu niedopatrzenia, co było chyba najbardziej traumatycznym wstępem do dorosłości, jaki wymyślili Japończycy, żeby sprawdzić, czy masz w sobie choć gram empatii, albo przynajmniej cierpliwości do pikseli, które dzisiaj wydają się bardziej realne niż połowa twoich znajomych z Face'a. Więc usiądź wygodnie w tym cyfrowym grobowcu wspomnień, bo zaraz wjedzie Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty w X-Vibe.

Wiedz, że w 2009 roku pewien producent przyznał, iż w hitach z tamtej ery ukryto dźwięk przypominający płacz dziecka od i podświadomie wywoływać niepokój i wbijać się w pamięć jak gwóźdź. Totalny obłęd, bo przecież wystarczyło mieć chwytliwy beat, żeby zniszczyć komuś spokój ducha. Teraz Selena Gomez i Kamen Gerrit w klimacie X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.